Sazima programu ya zaba na nami ki 081-15-444-55 lote ni mo ki program ya mina banana. Hey! Kika pira kakandeka Y Coast suwa mbasaka.

kubona la kulifiteze lihaila Africa maliza zilaka chenu ene alvone kuzwa jezi number 6 yena kone kena jezi number 18 ene kena jezi number 18 ene vavea defender wana la kuliki defender ye vavea alvone ki defender me kukena Emery ene kia keni ene yena Emery Zai Emery ene kiyomo mwi ya kabapala kwa line kule kwa na bapala yena kone mi Emery ene Zai Emery ene kia keni mi kada kwa chole kimbola kuzwela ku goalkeeper kakuba goalkeeper kuzwela ku Mike yena goalkeeper kwa nala kule wana ha France ene hakuna libola za afumani ene kuli mwendefa usweli mbola ene habasika lumerali mbola ene kulibakole kuziva na wako na kuswala mbola ya na ha Morocco kono hanzo utalimisa kubonala kuli hasika afumanakale mbola kwali nekulale mi kimbola hieva palwa kikunde kwali nekule ikuta coaches number 4 Arabad ene ya Kenny kisinga galme samona aino fitsa hande nde mbola ale mahala mautu ena hakimi kono mbola ivire terele fani ene usama tanio na uifamuli kana haka fale kono mbola ivire yenyani ene mi vafumana mbola vaposa vana Morocco kwa aline kulare ene mi kutsa fasenta hanyani chinchari ne kuikuta kafa kwa Talib ene Talib alvone ki Talib kwa afumane ha yena kunde kana wakona kumulumela kule wakone kufita ikuta kafa mi wunala kule ene kiva na ha Morocco ene va za maisa ikuta ku Amarabat ene alvone ki Arabat ene kwa aline kulare wunala kule kiena ene kuta ku Hakimi kwa aline kulane ene alvone ikona kuva kule ene kiva na ha Morocco ene kuzwa ku Arabat ikuta ku Talib ene mbola ita ma box kafani oh anyani fira kuzwa ku diet fan u shoot le mbola ale ne ukuta kwa goya hai mise yo fitafa halemo aba apol hai u shoot le mbola ale anyani oh ene anyani fira ene vawina kona va naha Morocco kana kwe alvane fani ze zala kilkaman Morocco must score next ene alvane fani bona la kulikuva ni kikone ka vapala ke Hakimi mwende ka va etre snalvane kulimbola ale ya vapala vile chwalo kono kana koni eta hande kwali ne kule vile etre snalize ene ikuta kafale kujes number 8 ene ze kule limbola za hai vile zetu nao zetele yena Hakimi ene mwende kwanda kule ya kone yoko sufaza ene kwa mwa palero wa haya as a teen mene kufonara kule kuzire jezi Edin Sala ene kabe kene jezi number 16 ene alwane ama ocho ni jezi number 10 ene Masini kia kene jezi number 16 ene Kenny jezi number 16 Masini ene kono kufonara kule ene kuvile ni mafo safale kudue ene kufonara kule Masini ka kukena fela fale kila za mafosa kudue me ifa mpola ya fafasi ya vana ha Fries ene wonala kuli hawa Infantino fani wonala kuli sweli kuna ubuhaluli mi ulumera kuli na France ikae za hande ikate ulana France alvone France ikate ulana Morocco mi kakuta havo mi diet ukutisa mbola ye kwa line kule mi na ha Morocco ikone kuseweza ikone kufa pala hande ndi mwa kalo yale ya pili kono kimu kwa kule vava